0: Wacht, wacht, wacht. Ja? Lelolole, lole. Ja, ja.
1: Lelolole,
2: die, die.
0: Ico.
2: Let's go.
3: Lekker. Yeah.